dzwoniki. Nad krosznami w parku zgodba mi żabich mlak, koraki wrtnych boty. Nad zaspanymi reklamnymi panowie